0: jest Krystyna from Poland.
1: Ja uwielbiam to radiostację.
2: Vladivostok FM.
1: Vladivostok FM.
3: This is Leningrad.